0: przedmiot. Kolekcją serfetki, płatnią dziurewki, azjarną geometrię.
1: On peut toujours trouver des points communs entre tout et rien.
2: Oui, par exemple, ce sont tous les deux des mots de quatre lettres.
3: En